zoom, zoom, raz. Kolanka, zoom, zoom, a jej, jej, raz. Kolanka, zoom, zoom, raz. Kolanka, zoom, zoom, a jej.